Bilk nasz jest dobranie przyje serbski rozwoz, jak budzie dżęca ze swietrom, wokół miknie żywy slibro jednacze stopnio pokaza. No a ja po czerowszym wieczornym zliwku, tak wieszcza metrologojo stupa dżęca żywy slibro na maksymalnie. Cija 23 stopnio do południa wostanie jeszcze pomroczeno, ale potem są na popołudnio skiery za so słonczko wódrapa, tak su jeszcze przypisali po takim cija 20 stopniu, potom na popołudnio je najwyższa hodnota. Jutrzejsza sobota hižo wotrania ze słonczkom startuje, a żywe slibro potom dale hory jedzie jutrze na 27 stopniu, a niedziela a pundziela potom skiery szera wotmieniata, a potom też dobimy za so ze zdyszom tu a tam liczyć. Tak wieszcza metrologojo. A z czym możecie nitko liczyć, wieza też ze sprzelatku hudźby do dżęcniszego wusowania. To są holaski, kisz, spiewają. Skupina Wusmusz ze schanku Rzelcy nie je pochuczu, a też Anna Wikinge.

0: 5-minutinow, 10-minutinow do na po 6-čech. Dobranje přeju z budyskeho studia, kak upada ze s rańčim sportom. No, hajde sa, dys, co mi to tyž poradzi, zo so rano, tyž skrótka pohibuju, ale no, aj trudy, to potom takie nucko nie praj, doczekaj, no, jeszcze raz 5-minutinow. Ale, tyż masz prawu hućbu k tomu, potom so to skierje poradzi. A kotra hućba so k tomu radzi, o tym powieda wam nitko Szyman Hiduszka.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Wiedomostnicy a hudźbni ekspercia praja, zo je runostajny rytmus przy treningu ważny. Tak może mozy pohyby z taktom synchronizować, a tuta prawidłowość może motywacji dopomhać. Tempo 144 bitu na minutu, skrótka BPM, są przy tym dobre mierytko za sowospietowace sportu zwuczowania. A runie we tutym tempie je na przykład czwarta sada czwartej symfonii Ludwiga van Beethovena. Przy tym je ważne, że nędzie tu wo eksaktnie 144 BPM, ale skiere wo ramik nikak mies 140 a 148 BPM. W tym tempie chodzi so ciało najlepiej z pohybom synchronizować. Sztuś pak z klasickiej hućbu niczo zapoczeć nie może, żaden problem. Tyż w tamnych hućbnych stylach je dość przykładu za to. Na przykład Can't Hold Us od Macklemore a Ryan Lewis. Abo Every Time We Touch spiewaki Kaskada. Tyż we serbskiej hućbie mamy za to szelakie przykłady we szelakich hućbnych stylach. We popowej hućbie tutaj przykładaj.

0: Na koncu rěka, gdyż so bit a tempo na pohyby chodźitej, może to motivować. Tuž športej zdar.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Sma Neduška je nam predstavu spiwe, kiž so za sportowy trening hodža. No ja, ale tyž muski kordela ne spiwa, to dla sejerskiego synu a sobu spiwam. Vosom winčinu do napošestřech. Dobre radnje.

Pěć minutinow do napošenstwych. Ja rady tež słucham na kolego ze Čěskeje abo ze Polskeje. Tež słucham, što tam rady do hudźby běži, dokelž nahaj po sobě płyska. Popularna hudźba so mi dere lubi. Na przykład na Radio Z. To je polski hit.

0: Nahodźiju so dźenje nowe, gdyż trochu rownie sobie mieście zamieńcza Miholi, a Katka Pöpelec ma pojeszcze sprzyjotowane.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. W Budyżynie so dżęca dwutydżynski ferialny kurs Serbsko Instytuta za serbsku rycz a kulturu zaji. Dohromady 40 wobczynników z 10 krajów witaja. Najdlejszy pucz ma wobczynica z USA. O tym informuje sobudziewaczer Serbsko Instytuta dr Fabian Kolfirst. Nimo wuczby 5 rycznych skupinach podadza so miastrujem też na ekskursje, miastrujem po ewangelskiej a katolskiej honi w Łużycy. Wotpunžele so potom w rumnosćach Serbskeho gymnazija Budyšinje ze serbsčinu zabieraja a móža kurs tež s rěčnym certifikatom wotzamknyć. Z programom za tvarjenje w městach Žive centry spěchuje zwjazk a kraj Sakska z letušeho tež tvarske projekty w Biskopicach a Wutach. Kaž ministerstvo za infrastrukturu z Dželi dostanu Biskopice leca 1,7 milionu euro za svoj projekt Měščanski centrum Šibok. Hač do 2040 maja so dohromady 6,5 miliona euro za woživjenje nutřkowneho, předovšem starého města nałožować. Předwidźane je miastrujem stare dorožčo přetworić a křižnu cyrkej jako młodźinsku a kulturnu cyrkej zanirować. We Wutach maja so dwie pěstowani, zakładna šula, radnica a sportnišče wobnowić. W tarifowej kończynie w obchodnego zwiazka Cwon budu jestne listczyki za bus a cza od 1. augusta drosze. Każ nowo założone w obchodny zwiazk w ukodna Sakska z Dżili są to przeryzne zwyżenia w 7%. Tutaj bych już o juniu w obsamknęli. Dniowe listczyki są przez to w 50 centu a hać do 1 euro podrosza. W obchodne przedłużacze z tym nastupace kuszty za personal, energię a czyrilwo reaguje rzeka z Dżilence. Pola šulerskich skupinov listčika Deutschland Ticket, kupvanskich ticketov a jestnych listčikov za seniorov pak pfačizny vostanu a so nepovyša. Vyhodžujú maja tvarske dživa za ponovenie pestovanie z počátk augusta zakončené byč. Kaž viesnanosta Gerald Meyer z Dželi modernizuje dam gmena vod meje miastrujem typenie. Nimo toho dostane tvarenie novú cichu a novú špundovania. Dzieci są toho dla tu chwilu pestowani w myszecach, w szuli, a w towarstwowym domie zamestnione. Ponowienie płacenie dzieci 100 000 euro, pojca toho są spichowanskie penezy. Żnie truska co są szudze zakończone. Kajż domanic borski dwór słuska z Dżili, by to za nich na polu za samoszczypanie pola hornie kiny przeriezne truska co welito. Z poczatk lita by je doło zima, a prynie truska co, kiż są k Dżili, są nudom zmiarznali. Szczyrowasz ty najprzede suchota, a potom wulka horcota, što już rozczyniu pwodu tyż nie tyje. Przyjrzy może z wunoszką tak niekak spokoją być. Na polu Krystiana Boka, pak pola Gaszec, są truskajce też dożniate, ale tam może się ludzie jeszcze dojść do młodych jahodków, a czerwonych, a czornych janskich jahodu sami szczypać. To bych upojeszcze, kotroż namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu Budyšinje so runje Miholi, abo tež so proši, tak tež v prvni pojce dňa ešte vostanje, potem pak očakuje nas skoro suche popodňo pri 23 stopňach. Juce potom so lečo zase nauročí ze 27 do 29 stopňami. Sucho ma vostač a svunčne, nedželu potom zmijeme večo zase švijele a tež nevedro 29 stopni nas to očakuje. Odpunžile sem, ma byč zase kvodnišo, na nowy tydzień za sumieniate.
0: A ja, wszystkie młodzinie, kiedyś je czera przy białowodzkim jezom zmokłam. Drasty potem od przypodnia zase sknie, też je na stan kwadzieczy. Na droga są niczo nie stała, znamieńcza to w systemie nie widzą. Katka, czera je iżo dosyć intensywnie, też o tym powiedała, w otwarniszczach w serbskiej honi w Łużycy. Jeli też wy jeszcze nidzie je nie znajecie, kotryż nesmy wam zdzielili, potom so rad lubię, pola nas przyzyłcie 0551 7 34 400, albo też przez chat je to można.
1: Serbski rozwóz.
0: 4 mięczyny po napół, 6.

jeda to možno, wosom inčinou po na po šesti, jeda to možno, zo přes ja prav pojdru liniju 20 kilometrov, 25 ze Samora hač do Delan, je vopravdže festival Break the Rules, vyše džens rano, jako sem stanova a ucho s voknom džažava, za nás prajno jemo, jeda to je taki praskot, jeda ta hučba vopravdže, kiš tam ze zbjavodského, no haj jezora so roznošuje po Łužicy, no to może być. Wczera smy ze Skatku też wam o tym powiedali, zo 18 000 hosci tam przez kunc tydzenia oczekuje, no haj zo bychu tam huczbu słuchali, gajsz Capital de Bra, albo Die Atzen, albo Stella Bossi, no haj, a to smy my so wczera smieli ze swiernym słucharem serbskiego rozwosa, kiś prajesze, no haj, gdyż by te prajwa Topaz, Privileg, a Tajfun by ja wiedział, o czym ty ryczysz, słuchajcie, to je huczba, kiś tam hać do niedzieli pobiegi.

Na, to si myslu, zo je to tla ta hudźba była, kiž sem noce słyšała. Cych poprawom na kelnjenskim kružnym wopkadze raz nas mir hamo polada, čač tam widžu w svědce snano, to pak so mi nie zešlachčiło kukurica z tej dosć wysoko, tak zo nie možach tam ladać do daliny. Na nich so tam młodzine lubi, bo som znaczy tysac holcu a holcu, młodzieńcu a młodych żonu, snano też starsza generacja, nich so poradzi astrowiza, so so nauroča, dziesacz po nabu 6.

Dwie minćiny do cywilki na šěsćinje, to jest skupina Depeche Mode, Ghosts Again, no a ja tak ma kóžda generacja, to jest samo sobie swój hudźny świat, a niko to szkoli, co hunie też po demo dopomni, no na to, jak są jeszcze we Pančicach, tam na żolu chodzili, no a szpundowanie jest sobą chodziło po takcie melodie, no a to są zaso dalsze stawizny hudźnego świata. Kino pod hołym niebiom. Na czeraz miściowo Dirty Dancing w Sernianach w lecie 6.80 ryczyli, a czera wieczor je to samo iście bieżało. Dirty Dancing sem przypadnie widziała w telewizji. Kino ryka też pod hołym niebiom w czornym komcu dżęca wieczor. Wot dziewięćich tam pokaza so też huczny film Michael, a to wo Michaelu Jacksonu. Wukodżowanie wokoło kociny z pedagogoku zahojacy Zela Reginu Krautzowi, kiż dobie się zajś w piatk niewiedra, wupadnycz sodżęca nakwata od na wieczora pieczych do wieczora sedmich. Po takim dwie godzinie, ale z cińczy się nie dziwajcy toho dosyć króty czryje, potem zoje soczera tej sześć raz silnie deszczołało. No haj zawieszcie jeszcze potem w lesach, a też na łukach po puczu, potem wam niczo do trzy nie bierze. W Bożycach kunstydzenia za so jechaja a skakaja w dżęcniszo, a do niedzielę bierze tam 19. wulki budyski jechanski turnier. Cista koni je tam podla na programie STA, na przykład skakanie, dresura, za tak mienowane wulke myto Budyszina. A niedzielu je potom zakończacy skakanie, wulke zakończacy skakanie. To do myśli też raz rozkładzić dać, co je tam ten rozdziel, co je tam jeszcze, co już so przyda, co muło so potom też wulke zakończacy skakanie mienować. Nic jenoś, tam za fachowcu je to jeszcze sprzyjotowane, ale też za swójby a za mniejszych hości, kiż może si tam program lubić dać. Cywilgi nasz jest cię.

Apropos přiroda a wiedro, z česnano tež. Wiedro wužili zarane wulet w minenych dniach z česnano běši po puču boli abo ze skolisom w našej krasnej přirodze. Wiedro šako běše idealni přehorco a nie trebaš si tak daloko tež wulečeć abo preč si wulečeć. Tež bliska přiroda wabi na przykład do biosferoweho rezervata UNESCO Hornja Wužiska Hola a Hatte. Na 30 hektarów wulki je wone areal, a to on leży we okresie Maj-Budyszyn a Zolac, mies wojerecami niskiej biwi wodu wyspokom a Budyszynom. Srediszcze rezervata je dom 1000 hatów we stróżi pola Hucine, a nitko kiedźbu, ci, gdyż wy rady fotografujecie, a macie dobre wódzko za tych, co znano tyś wulet, nitko jeszcze wudani do naszego regiona, hać do 3 augusta minucy możecie swoje najrzęsze impresje, fota zapodać. A to do wubieżowania UHTL kiwa minucy też pieniezny myto 300 euro za prynie, a hać do 14 miest na potom dalsze myta. Pytanie są motywy ze przyrody, chatą a wodzizną, ale też ze srapastwa, lesnictwa albo ze srapastwa. Runie tak, kajż żywienie a dzieło w tym regionie OHTL. Dalsze informacje namakacie k tomu też na naszej app MDR Serbia.

0: Jesu Plätzo Przesi, Power Wieselu, Anna Maria Pretschnederec, Power Wiespiewie, Wiesłowie, tyż w donoszeniu 5 minut do 6.
1: Nabożne słowo.
0: Madżynca Kornelia Kurjatowa ze Swietynce.
2: Fara dziarzy przeproszenie k snidani z burami w okolinie w rukomaj. Zweseli są przez nieoczekowany podałk, a poda są napuć. Jakoby skupinka kompletna, prosi fara najstarszego bucha so pomodlić. Knieże, mnie grała przez butranku. So zapoczyna modlić. O mój Boże, co to budzie, sebi fara myslisze. Ale bucho so dale modlisze. Szmałc nie może uczuć, a ty, lubi knieże, tyś cyle dery wiesz, za muka niczo w osobitego za mnie nie je. Nie miał nas tam z buchami. To pak starego bucha nie myliše, on se dale modliše. Ale, gdy so to šitko poradne zmiesza, čisto so dere w opiče, potom lubuju tute pečvo. Tuš knieže, ty maš naše živenje v tvojich rukach. Gdy so vietce stavaja, ki so nam ne lubia. Gdyż mamy runy ciężkie brymio nieść. Gdyż nie możemy zrozumieć, czego dla, a co są runy stała. Potem pomaj nam. Zcierpnie doczekać, donisy ty z myśleniem czysta za nasze dalsze żywienie gotowe. A to dzień w dzień. Dobre ranie.
0: Dobre Kornelia Kurjatowa ze Swietynce. W nadałku faskie wikarije tam niższeje. 4 minuty do 6. Dobre ranie. Lena zbiła. Thank you.

A ja so dziwam, jak spiesznie czas bieży mi 7 minut po 6 Czechie. Andreas Wiking wam we drugiej wysłańskiej rodzinie zaspiewa. To je Michaela Melcowa. A, boże na biasze, czy tyś podlam? Posłuchajcie do poszczególnych, witam nas z Grzeszcz.

Won do přirody dwie mjeńšenje do cywilki nasydomje w stróži potekim su tera dźěći ze swopienami a ze skćenjemi molowali a snano, gdyż dźęca so tež na wosebite pučowanje ze pedagoguku zahojace zela so podače ze Reginu Krautzowi do Kołowokowo Kočiny. Snano si tam tež šelake kćenja nazbirače a wopieška a koruški a runje to tež raz spytače. No a haż to by było, gdyż synudom tajku biłu cedlku sobu zacze a spytacze tam namiestnie zromadnie tajki w obraz namolować. To je jeszcze poskit, kotryż mua ja wam sobu napuczdać. Po takim dżęca je wosibite wukodżowanie k hojacem zelam dżęca wot na wieczora peczeć hać do 7 dwie godziny po takim dokoła bokoło godziny.

što so wšitko stała. W Serbskej Łužicy we Miłoczanskej Skale przy Krabatorym Kamienu. Sobotę dżęstniša, dżo niedźele za so serbska kultura swieči Vita Festival, so to tun kunc tydźenja wotmije. Tam maja koncerty, dziewaničky, filmy, ryje a dalsze poskitki. A čera večer okolo 6 bea prajwa niku spoži, što to było oko 7. So tam hišče raz samo molowany plakat namolowali, lepe prajne postajili, albo hišče raz wurunali, tak so je tam to tež pravje widzeć. Witajcele wulce je tam wypisane w barbach napisane. Potom możecie też rady so podać na wiesny swiedzień w serbskich Baslicach. Swiedza tutun kunsty dżynia dżynca wieczor 6. So prynie piło na to, czy sleduje tam dżyczacy kino, a wiesne wubiedżowanie. Sobotu potom jutrze po puniu 4 wotmije se koparski turnier, paralelnie poskiczyja wafle a kofi, a za dzieci też paslinsku drohu. A tu mużu też jeszcze raz na to pokazać. Nastrzypajcie se we przyrodzie, wszelakie kwietki, a też wopiena, a stanoch chcecie tam też ze z dziećmi molować, to je woprawdzie najlochsza a najrynsza zabiera. Po takim jutce wieczor 8 potom bądźe dalej tam we serbskich Baslicach ze srejemi za młodych a starych. A komuż ceso na rańcze piło, też o to je postarane niedzielu od do południa 10, rańcze piłko z kapału Horjany na pół 12, syda swódny w obiad, a potem na pół cioch i że zaso kofia tykans. No to tla to, co ma nie musz tak spieszny dojeść. K tomu pisany program ze serbskim folklornym ansamblom, wódworią, bo takim tuż to los. 4 minuty po cywilki na 7.

Štrymičiny dosedemich je w Zolacu su ze s projektom dosć derje startowali menuce wabić ludzi do miesta ze tak mienowanym nohaj bydleniom na probu. To su docpili ludzi ze scywie niemskie, zo su tak wabili do miesta, zo nieby nohaj miesto cyle prozne stało, a zo bychu widzieli jak atraktywne Zolacje. A nitko chce to tež gubin činić, runje tak miesto, kiž je na proze do Polskeje, a tak su tam poskičili ci a štrceči ľuďom, lepje prajne svojbam, zo moli tež v Gubini raz na probu bydlič, si miesto obladač, a si s nam tež přemyslič do přichoda v miesče bydlič. 120 ľudí je so požadalo na tute miestno. No a nitko su dobili vúzvolič a od 3. augusta nitko přičanú ľuďo tež cywe svojbe do Gubina. Chceča tam na viesty čas bydlič, ponu tam na dživo, dzieci do šule z čelu a tak dále a tak dále. Tak so nic jenož miesto, ale tež region zeznaja a snano so za to rozsudža. Tu do tutaho regiona przyczanić. 4 minuty do 7.

0: Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Serbski rozhłos. Wasz Rajnci Budżak. A do dnia startuje z wami Diana Fritschitz-Krimichowa.
2: Wutrobny Dżakci, Andrea, za informacje ze Dreždżan, Sakski, Niemski, a cywo świata. A nitko poladamy na drogi na pucze. Ja na dom jeszcze raz aktualizuję te przyco. Raczo szczynu, gdyż hiżo z wami besaduju. Potom może są minucy spieszne, gdyż niszto stanż, zo tam so jeszcze niszto przypisam. Nie, niczo so nie stawa w naszym regionie. Jeli pak macie za nas dalsze informacje. Przysyłcie so rad lubię 05911 7.34 stato je naše číslo. Přes čet tiež nikakio šo mirne vokovo vás čenca.
1: MDR Sachska. Serbski rozvoz.
2: Sutla tiež prozniny, Diana, menčinskina, štyri pasede mich. Dobre ranje přeju.

Hudźba. To, tutaj jest zromadny hodźiny. Trio a kumple Sofia Hiduszkiec, Jörg Weisselberg spiła po koncercie, a Klaudia Metaszec ze Skulowskiej Wosady ze Suszecz.

0: jednać mieć, no posłuchaj mych, już mam tu rano służbą, a są rańcze redakcjonalne służby zdokonjane. Słysza, tyś przed co rańczy pohyb, tu w ryczyskiej swój k tomu mienujcy takie małe zepiery za ryczniskim blidom. No i hustody mam też potem tu huczbu zaswieczenu, ale gotra huczba je nitko ta prawa, co mu tak prawie szpotować. Na to pokaza nam Szymon Hiduszka.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Wiedomostnicy a hudźbni ekspercia praja, zo je runostajny rytmus przy treningu ważny. Tak może mozy pohyby z taktom synchronizować, a tuta prawidłowość może motywacji dopomagać. Tempo 144 bitu na minutu, skrótka BPM, są przy tym dobre mierytko za sowospietowace sportowe zwyczajania. A runje we tutym tempie je na przykład czwarta sada czwartej symfonii Ludwiga van Beethovena. Przy tym je ważne, że nędzie tu wo eksaktnie 144 BPM, ale skiery wo ramik nikak mies 140 a 148 BPM. We tutym tempie chodzi so ciało najlepiej z pohybom synchronizować. Sztuś pak z klasiskiej huczbu niczo zapoczeć nie może, żaden problem. Tyż we tamnych huczbnych stylach je dość przykładu za to. Na przykład Can't Hold Us, What Macklemore a Ryan Lewis. Abo Every Time We Touch spiewaki Kaskada. Tyż we serbskiej huczbie mamy za to szelake przykłady we szelakich huczbnych stylach. We popowej huczbie tutaj przykładaj.

0: Na koncu rěka, gdyż so bit a tempo na pohyby hodźitej, może to motivować. Tuž, sport je zdar.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Szymon Hiduška je wam przedstawił, kotry spiły hodźa so, k sportowaniu, k treningi, pidl k nawosu.

0: Dwinjenčenje pobjedl k nałosomje. Wot wutora hač do noce na čeruši štvort, kšako běchu so tu v Budyšinje baterije, kotre šmilinu skvaduja. Tu při šlibenovem parkovanišću palili čera potom vulke voloženje za šitkih tu ve mjesča vosebitež za pomocniku. Katka, zimaj prošu išće raz.
1: Haj, mjesto dodaše nam k tomu teku zakončacu povijest, šta krec. Oni pisaja, zo dobija se vonišća išće vjacere dny dale kontrolovač. Fachova firma pšel za netko nadal k sobo odstronjenje tutih potrihenih kontejnerov starač. Dy so tute naposled k odstronje dotali išće jasne nije, kak dugo vostanu stijo, kak dugo budžeme išće tam vidjeć, što iš při šlibenovem parkovanišću parkuje, šako budže je tiš vuladač, vod dženstniša je parkovanišća tiš zase dospolne svobodne date, možeće se tam potekim zase dojeć, tam vaše auto odstajeć. Na wokolnych twarzeniach, kaj stisz we wodzie, przebiegł się też iż o obszerne mierzenia szkodnych maczyzną, to szak są też trajne czynili dorze, co tam jeszcze paliło. Szkodne maczyzny pak są żadnie namakali nie są, zariad za wodu tu chwilu jeszcze raz przydatnie próbuje. Wszystkie ewakuowane osoby można się wczoraj potem po południu też zase do swoich domów, a bydlinu Ručić, tež drohy sú šitke zaso votorene. Mieščanská voňová vobora je přes sociálne syče tež na šitke prašenia v obydleriu votmovila, to sú včera přes cíve popôdňo a večer činili, tež došť zajímavé prašenia tam bychu, smieme tam netko našu vodu ešte píč, môžeme tam zaso ježdiť, vody buce zaso jedu, tež tute sú netko zaso tam popuču, tam ši šlíbenovom parku a ništu tež zaso pozastanu. Doromady by neče 200 a posta pomocníkov voňové vobory, policie technicko-pomocného skutka, kaž tiž dalších vukovanských službů tam zasadžených minených dňach. Čo je dla je vojen v úderiu přeco ještě jasné nie, zatem pak se dále sledží.
0: No ja, do pěstování tiež zase všetce možná, do šulu na pruzinské poskytky tiež zase, jenož dere zase všetko tak dere vukovalo. Česač do napovosmech.

Sören Torpegard Lund spěwaše. Forvigar jem, to rěka tak wiele přełožene z mojej běžnej finštiny, predahač so do moj podach. No ja popoladamy tež na dalše informacje do dźensnišeho dnia, predahač so do moj podach, stano, sće tež dźensa popuču z vašim kolesom, abo sće pěši popuču do serbskeje Łužice z cyba, tež do hornije łužiskeje přirode. Tež bliža příroda menuce vábi, například tak mienowane biosférowy rezervat UNESCO Hornjo Łužiska hola a hate. Na 30 hektarów wulki je wonne areal, a tutun leži we okresu maj Budušina Zolac, mie svoje recami niskej bivej wodu w Osbokom a Budušinom. Središćo rezervata je dom 10 hatowy stroži a topola Hučine. A nitko kečbu, wilkiš rade fotografu ječe a mače tež k tomu dobro vočko. Za vás je so wubowało wosebite wubiečovanie. Přichodne wulet minuce tež fotografovač moc. Hač do 3. augusta môžeće minuce svoje najrenče impresie zapodač, a to na fotovem wubiečovanju OHTL, kiva Pieniężne myto 300 euro za prynie, a dalsze hać do 14 miestna. Pytanie są motywy ze sprzyrody hatą a wodzizną, ale też ze sratarstwa, lesnictwa albo rybarstwa, równie tak kaj żywienia a dzieło w regionie UHTL. Dalsze informacje namakacie w naszej app MDR Serbia. Już was to zajmę.

0: Katka tu je, napołosy mich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W Budyżynie są dżęca dwutydżynski ferialny kurs Serbsko Instytuta za serbską rzecz a kulturę zaji. Dohromady 40 wobdźenikow z 10 krajów witaja. Najdlejszy puć ma wobdźenica z USA. O tym informuje sobudźiwaćer Serbsko Instytuta dr Fabian Kolfest. Nimo wučby w pětřečnych skupinach podađa so tež na ekskursie, mjezu druhim po evangelskej a katolskej horni w Łužicy. Od punžele so potom w rumnosćach Serbskeho gymnazija Budyšinje ze serbšćinu zabieraja a móža kurs tež z rěčnym certifikatom odzamknyć. Žnět ruskajco jsou všude zakončené. Kajž domanic Borský dvor s Ruska zdjeli, by to za nich na polu za samozčípanie pola horneje kiny přerěznět ruskajco ve leto. Spočatk leta by duo zima a prynět ruskajci, kýž jsou kčili, jsou nudom zmerzneli. Štěhovaštej najprve suchota a potom vulka horcota, štož rozčinju pvodu týž netuje. Přiuši muža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec jsou truskajce týž dožňate, ale tam muža se ľužo týž išče modre jahodky abo červené a čorné janské jahody nás štipač. Z programom zatvárenie miestach Žive centry spichuja Zwiazk a Kraj Sakska z letušo tež tvarske projekty v Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastrukturu zdjeli, dostanú Biskopice leca 1,7 milionu euro za svoj projekt Mieščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja se dohromady 6,5 miliona euro za voživenie nutskoného, především starého miesta naložovač. Předvidžané je miestrujem staré dorošče přetvorič a křížnu círky jako modžinskú a kulturnú círky zanirovač. Ve Vutach maja so dve pěstovani, zakvadna šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifovej končinje vopkadného zvjazka Cvon budu jezdne listčiki za bus a ča od 1. augusta droše. Kajž novo založene vopkadný zvjazk Vukodná Sakska zdjeli, sú to přerězne zvyšenja vo 7%. Tute bych ju jižo v juniju vopsamknuli. Dňové listčiki so přesto vo 50% hač do Vodeče v 50 centu hač do 1 eura podruša. Vopkadne předo začas tým nastupace kušty za personál, energiju a čirivo reaguja, reka zdjelence. Bola šulovských skupinu, listčika Deutschland ticket, kubvanských ticketu a jistných listčiku za senioru pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžiju maja tvarske dživa za ponovinje pěstovanja z počatk augusta zakončene byč. Kaž vjesnanosta Gerald Majer zdjeli, modernizuje tam gmina od meje mjezdrujim typenje. Nimo toho dostane tvarenje novu cichu a novu špundovanja. Dziči su tohodla tu kvilu v pěstovanji myšecach, v šuli a tvorstvom domje zamestnjene. Ponovinje pfačine dže 300 000 euro, pojca z toho su spichovanske benezy. To bych upowiedzcze, kotroż namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżęca wostanie pomene przeczyny, w prynie pójce dnia też silniejsze pomroczyny, wostanie pak sucho, a to przy 23 stopniach. Jutrze zmijemy dość słońca przy 27 do 29 stopniu, niedzielu potem zmijemy wieczor niekotre szwiele, a też niewiedra, żywie sliebro stupa też niedzielu na 23 stopniu, na nowy tydzień, potem zaso miniaty, a no haj, temperatura spadnie na niekak 20 do 25 stopniu.
3: Dobry jest był do dżęcniejszego rania, tu są niczo nie stała, tu już mieczy. Haj zbożo dale na serbskich łużyckich drogach, albo też dale potem na autodrogach, gdyż so snano do dowola podacze.
1: Serbski rozwóz.
3: Nauroczcie so strój zas, 4 po na połosy mieć.

0: Osamiću nopana po Vosemiće. Mier se narodny ferialny kurs Serbsko instituta za serbsko rěč a kulturu sadźenca zahají. Dwa tydźeni doho są widomostnice z Němskej a cała swěta tak rěc na šulsku wałku, sydnu abo zanju. Ale pokuknu tež cele praktisce do serbskeho swěta. To powieda nam dr Fabian Kauefürst.
1: My mamy na kóźdź pat dwie ekskursji. Jedna pojedzie przez Kluk Szlichajn do Delnio Ujezda, na Was, dalej do Wielkich Żarów. Tam mamy szudzom też serbsko-rzecznych partnerów, którzy nas wiedzą albo nam informacje podawają. To jest jara zajmowa Ariana ekskursja po Sebernej Hornej Ewangelskiej Łużycy. A tu drugą niedzielę, potem 2 augusta, podamy się przez Kościcy, gdzie chcemy Bożą Mszu opytać, przez Swinionu, Kloszto, do Kukowa, a dalej do Worklec a Smyczkec, gdzie szudzom też nieco ze serbskiego żywienia zonimy.
0: Hej, a wiatrze w obdzielnikach międzynarodnego kursa, co ich tam babi, a za co so potem zajmuje, słyszycie iż za 10 minut upala na serbskim rozwosu. 10 po napół 8 się.

Na wieczór poezije na cześć Jakuba Barta Cieszyńskiego. Słuchajcie zajmcy przeproszeni jutrze sobotu od wieczora 7 na zachodu przy Serbskim Instytucie tu w mieście na dworniszczowej 6, czyli trzeba jeszcze do miecy czysło. Lica wspominaja w augustie na 170. narodniny basnika a klasikaria a dohodla. Są tam jutrze serbscy, niemscy, czyscy poecza zetkaja na biesadu a krótkie czytania w wolnej atmosferie. Swoje sobotu skutkowaniem jest drugim swojże przyprajili Roża Domaszczyna, Linka, Milan Rabal, Dietrich Schuta, Benedikt Dürlich a Uwe Kolbe. W serbskich Paslicach, tam switcha bo dżęsniszeho 60, co piło na to, czy potom dziecioce kino poskicza, a wiesne wubiczowanie jutce potom w 4 pądzie dalej ze skoparskim turnirom wieczosurie za starszych a młodych, a niedzielu potom w 10 rańcze piłko ze skapału Horiany, na po 12 potom maja w obiad, na po cioch iżo za Sokofia Tykans, a potom tamtyż poskiczyja serbski program ze serbskim folklornym ansamblom ze Budworja. Wukodżować możecie sobie wokoło kociny z pedagogiku zachojacy zela, a to dżensa hiżo, je to nakwatanie minnego piatka, któż dobiesze niewiedra dla wupadnyć od na wieczora beczych, hać do sedmych. A kino pod hołym niebiom skicza wieczornym gumcu. Wod dziewięćczych pokazać sodzieńca film Michael wo Michaelu Jacksonu. A poladamy też jeszcze do miłoczanskiej skale przy krabatowym kamienu wodzieńcniejszego do niedzielę. Je tam serbska kultura. Tam ryka Witaj Festiwal. Tutun cywy konstytucjenia z koncertami, dziewaniczkami, filmami, rejemi a dalszymi poskitkami. A to je młoda żona ze Suszec, Klaudia Metaszowa. Cywilki na łosach.

0: Dwie mężczyźni pod wielkim namysłem je, co drje oni tam czynią na międzynarodowym ferialnym kursu, który są dżęca tu w mieście Zahi. To chce też Monika Gerdesowa wiedzieć, a ja so z wonym zamówitym doktorom Fabianom Kawelfürstom o tym rozmawiała.
1: 40 zajmców. So dżęca do Budyśina poda, zobychu so na 24. międzynarodnym kursu za serbsku rycz a kulturu wobdzielili. Pusta pożadarią samo mejachu. Knieże Kalfosto, 24. raz hiżo a telko pożadarią, jacacz możecie przyuzać, jak si wy sam tutun w uspich rozkładzecie.
2: Ja si wiedzą myślę, że jest serbszczyna jedna jara atraktywna rycz, ona jest riana, ona jest żywa, a to spytamy wiedzą też, by był kursa tu prezentować.
1: W obdzielnicy przynuszak z austryjskie, czeskie, polskie, niemskie, serbskie, słowackie, a słoweńskie, ale samo też z Tajwana, a Tadżikistana, ukraińskiego pokada su, a jedna w obdzielnica je samo z USA przyszła, z Wotgel, ich zajm za serbszczynu.
2: To je jara šelako. Wizo wabime vo sebe tež mes slavistami, použijem sveče v slavistických institucijach a tam je jeden vulki podiel zajimcu, ale wizo je tež veľa ľudí, kociš maja napríklad srbské korenie a so zajmuja za to, kociš maja stanotých srbských přivuznych abo srbskú ľubku srbského ľubého.
1: Wuwuczuja so szako przez wuczeriu, albo byłszych wuczeriu, albo przychodnych wuczeriu serbszczyny studentów pecz skupinach. Wotwisne, wot ich ryczno niwoła, albo też ryczno pokada. Hacz maja niemski ryczny pozadk, albo słojanski. Mnozy z nich działają też na wiadomostnym polu. Dobicie tych wiadomostnych subudziwaczeriów inak wuczuwać.
2: Nie, to my nie činime, a to celé vedomie tuže vo rečnú praxu, nenže vo nekajke vedomostné pozadky, jelizo nechtu má zájim za nastače reče, za veste vúviča, fonetické procese, što ja viem, gramatické vúviča, to môže so každý čas tiež nimo vúčbe napríklad na mne obročiť alebo na dalších fachovcov a to potom všetko zradujeme, za to tiež máme na kurzu veľa časa a možnosťou za rozmovu a besadu hodne do tutých smieru, ale ve vúčbe, že o to srbsce rečeč moc.
1: Z nazoneniu minených liet, što zajmuje kursistu popravom najbole?
2: Juno je vizo tak, so nikoci so voprodže celé jara za tú reč zajmuja. A cíža tiež hlubšo vidieť a tak dále, kak što so vujivo, ale potom sú tiež nikoci, a to je dosť vulka švita ľudí, ktorá sa zajmuje za to, kak živá srbština dženca ešte je, kak sa ona hodí vozrodiť, kak ona spýta vojovať, čo sa ona nezubí. A ja si myslím, to je tohle ten najväčší diel zajímcov, ktorý si rúne na to sa usmieria.
1: Na ktorých živých príkladách chcete im to pokazať, lica?
2: My máme lica to zbožo, že môžeme sa zetkať tiež s dalšími srbsvukňacemi menujúce ve veľkých žďárach podľa projekta Domoj. Bohužel maja voľný runie v tým času dovol a tohle nemôže šice podľa byť, ale s nekotrými sa tohle zetkáme a na to sa jara veselú.
1: Vôtrobný džak za rozmovu a veľa úspecha za džiova přichodný maj týdže nomaj.
0: Dobrá je Monika Gerdesová, dženca, so v unmienice započnie 24. międzynarodny ferialny kurs serbskej reče a kultúry, reče se s reče s pytnikom doktorom Fabianom Kaulfürstom. Je so Monika Gerdesová rozmówiała a tojš to názorniva, što so v přichodných dniach tu v mieste a v serbskej hornej vúžice stała. Nedom je 8 menšinu do 8.

Milena Wučerjec w čopvem dešćiku na jutko je on išće čopve w lječnym času. 6:08. Ach, krasny titul. Gerd Werner spiewa pod kulowom weholi najrinči vrst. Ach, na njeho tež rady słuchamy, a to dżensa išće w cele 8-bitej kombinacji Dr. Taste.

0: Policja z G.
1: Wobruć nakładna auta, kotryż bije przez bez przypowieszaka popuczu, niemste to zatelszlepo, je czwórt popołudniu w Gamencu prasną. Cicyczyletny szofer bije z tutym nakładnym autom bez przypowieszaka na walskie drozy popuczu, gdzieś po prom niebiesmy jedź, a coś na zapadną drogę odpoczyć. Przy tym dotnie się zadna wobruć na prawym boku kudnika aso pukny. Przez czyść bu fasada domu wobszkodzena, też ci parkowane auta su se wobszkodzili. Jeden muž sa tež přes praskot lohce zrani. Šofér nakładna auta pak vopušči najprve miestne nezboža bez toho, zoby policiu zvonil a vosta potom v vysokosti počtinčanské droji stiel. Vecna škoda v učenia ženieče 3500 euro. Sredovičo prasne tež v Vojerecach, sedoma postalitne bu ze škodovku na droze Alberta Einsteina popuču a převidža při odpočce na Halštrosku pošim zdaču trabi 6-60-letného, kotrž by poprom šetje zbomil a zraze do njeho. Šofér trabija se lohce zrani, v obje auče dobie šte so vodflec a tež čirivo vubieža, v kotrž dobieše se potom vonjeva v obora starač. 15-40 euro škode nasta, křižovanišče bie dlejší čas zašlahane. A paduši po boru noce na sredu v Bivej vodže neznači pokradniču při Bertolt Brechtovi S1 Aposta v hodnoče 3000 euro, za kotriž policija netko pyta.
2: A keď bu rajkanje s svojami, to je večna škoda, zomieš un vicnu škodu.
1: Haj.
2: Nedom 12 po 8.

0: No, to běše kaž taka biła žoma w osobě w Ralbicach. Tam w stadionie Jurija Renzla Real Madrid Camp jest obszawiet. Cyby tydzień jutrze potem nadrobniejszo jeszcze raz też informujemy o tym, co jest o tam stało. No, hajdyś chcecie wy jako dorosczeni. Tam w oprawdzie też raz widzieć, co są dzieci szitko nazonili z czydzieńca na wulki finale proszeni. A to od popołudnia po przypołudnia dwie maj. Tam dały ja pomiję. Tam dała Braczyna Kowalska, a tam dała w oprawdzie dobra sportowa, kopańcowa atmosfera. Po takim też wylubi dorosczeni, czy tam wutrobnie proszeni, zobaczcie się to, co cyle w omierze raz jeszcze wobladali. No hej, a nie tylko strzelimy wam, lubi dzieci, jeszcze ręczy postro przydać so do pruzninskich, haj zabiru podacze.
1: Lube dzieci, biehacze wy też rady bosy po łódce albo siedzicie runie bosy za snidanskim blidom? Bosy biehacz jest trochę, a ty je nóżka. Jako dziecko masz pwonu nóżku. Przez pojib na wszelakich podwochach so podczasu forma noi zmieni, a muskulatura przybiera. Ona może swój nadok lepiej spełnić, mianowicie całe ciało stabilizować, a dere przeswit kroczyć. Biehacze wy poprom rady bosy?
2: Hoj, to dzie. Když je to taky reálný půjč, a také ty jsou jako skvůdné, když je vonka čupvo, pon to ty derečiny, ale když je to pon taky je se skamenami taky půjč, to pon vůžiče bolí, ale ty druhé napříjemné, jo.
3: Also ja nenu tak gerade wusste, du kisch ja von den Nürn hat ja do in Tschuki, aber tak nutzt du bim, du kisch jasne am Maja gemacht, du kisch ja in nutzt du bim, hat er ja aber lauer.
1: Aua, nic kuschte Putschik je idealne za bosse Bernje. Bola deutsche Neubrüd raus hat schnell ich hat am Nickelke Troppe. Jeden geschirrne Bosse kodzi je bitter schappern, a to niemale po Liter dwo.
4: Jutro tak ich ja tun Schornslickam, wo du jutro na Konja Dille bon hat do Oktober nie. Tak jo, mój ramik.
1: Przy tym wun cyle dokładne lada, doka stupi.
4: Ja jinak przez miasto bieżu, albo tedyśa na trawie pupuczy sym, albo na polu, albo nidzie tak. Ja też szuczą bosy nieke sym. A to ja kustum wit mam, że muszę ja bieżeć, że z nano jen kamień kus huby nie leży, to dum ja kus hubięć. Cigarety, tam ja nacham nuc stupić, to jest troszkę nieprzyjemne. To ja, hać szrupu, albo tak tej kamienie, to pupom docwa nic.
1: Dotalniejszy żyń je do niczego zweostupił, a so zranił. Drudy ludzie dziwne na niego ladaja.
4: Te dzieci ladaja, wozyczku siedzia, albo pisze popuczu, a pon mami, papi prawa, ladamo, tu nie bosy, a pon na siebie tyle ladaja, a pak 3 maja, bo te bosy są w wozyczku. Te dzieci są motoryniejsze za to.
1: Jak pak jest bosybijaniom na chodcach dniach przy 30 stopniach w mieście? Kamienia ta pwonina może so z czasami na 70 stopni w oczoplicz. Puh, kitro chodcu.
4: Ja si po moje puczyki putam, a moje kuczyki. A to ja, ty masz ta, wiesz, ty w mieście, ty stary mieście wyle, ty na granitkamienie, ty wulke. To ja, bo przyjemne, no kiesz, ty tu czupo tu inak, wotę daję zas.
1: Asfalt pono tomu chodcu tu duo dżerzi. To wiedzia tyś dzieci, kiesz rady bosybijaja.
2: Nic rady na asfalcie, albo niż na kamenach. Tak jest, bo boli na noj.
5: Na trawę takie szun fajn, also przyjemne zaczuczoty.
1: Wiele we przyrodzie są dzieci też w pruzyńskim lewie we wodę Henrychecach byli. A co się tam rano oczynili, w tym słyszycie jutrze na poczywyczych wiatr.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Katka Pöpelec.
1: Dobranje. W Budyżinie są dżęca dwutydźinski ferialny kurs Serbskiego Instytuta za serbską rzecz a kulturę zahaji. Doromady 43 wobdźelników z 10 krajów witaja. Najdlejszy puć ma wobdźelnica z USA. O tym informuje sobudźewaćer Serbskiego Instytuta dr Fabian Kolfest. Nimo wódźby 5 rzecznych skupinach podadzą so też na ekskursje, miastu im po ewangelskiej a katolskiej horni w Łużycy. Wód punżele są potem w równościach Serbskiego Gymnazja w Budyżinie we wódźbie ze serbszczyną zabieraja, a może kurs też z rzecznym certyfikatem odzemknąć. Žnět ruskaj co su šudže zakončene. Kajž domanic boski dvor soska zdjeli, by to za nich na polu za samozčipanje pola hornje kiny přerezne truskajce veljeto. Spočat klita by je duo zima, a prinje truskajce, kiž su k čeli, su nudom zmerzneli. Zčejovaš ti najprede suchota, a potom vulka horcota. Štož rozčinju pvodu, ti šnjeti je. Přiuštim moža z vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Christiana Boka pola Kašec su truskajce tež dožnjate, ale tam moža se ľudžo hišče dojšto modrych jahotko a červených a čornych janskich jahotko sami ščipač. Z programom za tvarenje v mestach Žive centry spěchuje Zvjazk a kraj Sakska letuše z letušeho tež tvarske projekty Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastrukturu zdjeli, dostanu Biskopice lica 1,7 milionu euro za svoj projekt Mieszczanski centrum Šibok. Hač do 2040 maja so doromady 6,5 miliona euro za vožiwenje nutskonoho mjesta, předušim staroho mjesta na ložuvač. Předvidžane je mjez druhim staré dorošče přetvorič a kšižnu cirki jako modžinsku a kulturnu cirki zanirovač. We Wutach mają so dwie pěstowani, zakładna szula, radnica a sportniszcze wopnowicz. W tarifowej kończynie wopkadnia zwiazka Cwon budu jestne liściki za bus a cza od 1. augusta drosze. Kajż nowo założone wopkadne zwiazk wukodna Sakska zdzieli, su to przerezne zwyszenia wo 7%. Tutaj bych ju hiżo w juniu wop zamknęli. Dniowe liściki so przez to wo 50 centu, hać do 1 euro podrosze. Wopkadne przedu začas tym na stupace kuszty za personal, energię a čeridło reaguje. Pola szulanskich skupinu, listczika Deutschland-Ticket, kubwanskich ticketu a jestnych listczików za senioru pak płacizny wostanu a so nie powyższa. Wychodziu maja twarskie dzieła za ponowienie pěstowanie z początku augusta zakończone być. Każ wiesnanosta Gerald Majers, czyli modernizuje tam gmina wot meje miastrujem typenie. Nimo toho dostane tvarenje nubu cichu a nubu špundovanja. Dječi su toho dla tukvilu i pěstovani myšecach, v šuli a tovarstvojem domje zamestnene. Ponovenje pfači neče 300 000 euro, bojica z toho su spichovanske penezy. To bych upojistče, kotrž namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca, vostane pomene přečene v prvni pojice dnia je tiež ešte silnejša pomročene, nitko rovne pak so nám tu budušenia hižo svunca trochu smeje, vostane sucho a topši 23 stopniach. Kunst dženia vočakuje nás temperatúra hač do 29 stopňu, z tožto svuncom nedželu večer hakle potom za so švíjele a nevedro a na nové dženie má byť nakvíne najprv raz kvotnišo.
2: Drohy sú prozné, niče sa ničo nehači, tež na autodrohách, derie upada, tež dobrú jezbu, čo ináč nadživo na nakupovanie alebo do dovola.
0: Serbský rozvoz.
2: 4 minčine po napoče večech.

rěče ze spokiwami. Pokazać zu tež na lečny svědčin, kotrž wotmije so jutce na Njepilic dvrje v rownym wodpowodniacioch ze zdujerske hudbu a tež wieza ze zdobry jedu a ja přeco za so praju štuž ze slipjanskeje wosady wódny so do maj na oči je sam wina. Po takim tam tuž to so poskyči a nasyčeni potom tež budžeče. Kino pod tołym niebiom so dženca poskyči wieczornym gumcu od wieczora 9 započnie so film Michael wo znatym spiewariu Michaelu Jacksonu. Potom możecie so podać na wiesny swiedzień do serbskich bazlic od dżęca wieczora, gdyż tam 6 natocza piwo, a potom maja tam też dzieciacy kino a wiesne wubiedowanie. Jutce potom po południu hiżo koparski turnier wita a wabi, a wieczoreje za starszu a mucz Mocinu, a niedzielu potom też rańcze piwo ze skapału Horjany. Miłoczanska skala też przeproszuje przy krawatowym kamieniu, a to wodzięcy, że chodzi do niedzielę na serbski kulturny swiedzień, kiż rika Witaj Festiwal. Czera na wieczór są tam też jeszcze raz wulki plakat, wulku szcinowinu, tak prawie do prawego kuta stajli Riana je pomolowana. Witenski plakat Witaj, cele wulce tam ste, tak możecie dożywić tam kunst tydzenia, koncerty, dziewaniczki, filmy, ryje, a dalsze poskitki. A potom możecie sobie dżęca jeszcze na wukodżowanie ze z pedagoguku za hojace zela podać. Je to nakwatanie minieneho piatka niewiedra dla dobiesze szako so wukodżowanie przestoczyć. Dżęca so nakwata od popudnia na wieczora 5, żeby prajnać do wieczora 7. Dobranie przyje serbski rozwoz je 10 minut do 9.

8-minutno dodźěłećech je 18 tysac ludzi při Białowockim jezoru. Od čerawšeho štvrtka hač do nedźele 18 tysac 70 wumjowcow chce tam na festiwalu Break the Rules wustupić. No a čeraz my trochu so smykotali. Starša generacja prajše, no hajty se předstajiła tam spiwario, kajž Capital Brass, Stella Bossi, abo tež Die Atzen, gdyż by te prajewa Typhoon, Topaz a Privileg, bychmy my wiedzieli, że tu tam ustupi. Chcecie słyszeć, co tam do hudby raje?

Tako w sarskim sporsze żyńca plana szaka słyszysz o nasz mieniowiednik, co wam zase sarskie mie rozkładowasz. Jo, a nasze dzisi mogą se na naszą zaspicku radiową familię jaseliś.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio.
1: Žižik Radio.
0: Ojo waš, Žižec Sebastro.
1: Zerskiego programa.
2: Jo, nježli aż naša radiowa familia se udajo do dowola, su pekele su duce, a tam nieco dożywiu, coż nie su zaplanowali.
3: Och, jo to redne.
4: Ja som malcnejše ako ty, staka.
3: No to bužome ešte vidíš, môj ľubý kialik.
5: Gledajtej, nebužtej pře malcnej.
4: Co gotla, nesmio staka, ze skolasom tak bezaš.
5: Ďokuláš.
3: Coga jo to? Zartniži! Takie nieco.
5: Janu derje aż nesel se przewaliła.
4: Co ga z twoim kolosom jo staka?
3: Och, gaby to wierzywa, Miluszka.
4: Jo tam nieco dokusow?
3: Nie mogu naraz wiecy dybaś.
5: Žiuno.
4: To den przepytowasz. Nan, co my kola są na głowu stajisz?
6: Ja myślę, moją tekę na głowu stajisz.
4: Niekak Josef Rejszas. Zapatrzu.
5: Opytajmy jen do szyknych smierów siegasz.
3: Taka przestoka je teke nieco rytnego.
4: Gledaj raz, taka. Tam kwiki kwitu. Smeją je szybasz?
3: No, co go dla nic? Te są naprzaudu rytne. Takie kwitki przy nas w gumnie nie mamy.
5: Co go dla to obszecy i szynioco?
4: Jeszczas. Njoco se oprašaš.
5: Ugleda za tým, až bužome kolaso domoj šiščaš.
4: Zavisče, bužo stare na to nieto rejša zbyraš.
3: No, dere, až nesme ši tak daleko jeli.
6: Mam

0: aż bežko wiče to graše sarskich koparjo, picnju, upadnjo, to sme vam już ogronili, problem grajarjo dobyš njamaju jano muske, ušči vece problematiski joto při ženskecem balokopanju. Miastem su kvišči dali ženskece balokoparske mustvo Viktoria Ochoza bežko vece nie grajo. Vece wie mój kolega Grigor Klim. Grigor, co jo se stało?
1: Jo, ako tamna grajarka Paula Zimulic jo mi groniwa, su se ku końcu jo te grajnije doby rozpuścili. Najwiecza liczba grajarko jo ušej pieša čiža strzelet groni Zimulic a z tym jo drie przestare a jim nie raži jo nowy dorost dobyš.
0: Jo to jano problem w ochozy?
1: Nie, dla ženskeceho balokopania jo situacija šuži problematiska. W regionie dajo jano ešte mało ženskecech mustwo, ešte na przykład dla energie Hršebus, abo SV Vaka Hršebus a na nekutach dalšnych miestnach. To je šedny trend. Ženca dajo jadnor je wiele drugich sportowych pobytowanio, žiši vejsach, mögucini šakoraki sport a konkurenca jo velika. Za na Serbo jo to zase problem, dokole Ska buža za dvije leše přijduce mestarstvo evropskih menšinov, ta Europiada, tam dej daš teke zase ženskice mustvo, a buža to upominanje dost štolnost jadeskih krajarkov skromažiš kroni Zimulic.
0: To veznamenijo až snaž ve přihjo, že žedno jadnučke ženskice jadeske mustvo veci nebžo eksistirovaš?
1: Ja se myslím tak daleko ešte nie jo, joka to také pla Europiade jadno miešané mústvo, gornosjárske, slipjanske a dolnosjárske a to kroni také v Zakske pýtajú tam kandidátky a Paula Zimulic tam ešte nažijú, vena co zájem ubožíš pla tých mústvo, ako ešte dajú, napríklad také pla z jednošovného mústva Borkové Vietošov, tam budú vednenta nekotár ochoske ženské sobograš.
0: Po takém, vestanjome optimistický, mi že Grigor, až se nás informuje, Mirowałam w ożyńskiecem balokopaniu na naszych sach.
1: Przesem.

0: Žinca a Wiče wetmejo se w Miročicach Witaj Festival. Co nas na tom festivalu wecakujo, to wie Jakub Čornak, kytoryž jo jaden z tych organizatorów. Dobry dzień, Jakub.
1: Dzień dobry.
0: Jo, gašto słyšemy, witaj, hove dolni Łužice, penjoto projekt, z kutorym chcome našu dolnosarsku rec revitalizirovaš. Witaj festival, ma ten nieco z tym cyniš?
1: Nie, nasz festival rika Witaj Festival, dokiš mój prvný album, moja prvná tače, Witaj rikała. A musmo po nien koncert před 4 Lita jo organizowały, a pon jo nikad tym festival so dożywił.
0: Po takim byście takie muzykare wasze umielskie mnie jo jakie szwarc, a wy byście takie ustupowasz, k tomu przyjrzymy jeszcze niepery raz, co się dojśpisz z takim festivalem. Toga jo nie to ten czyjszy Witaj Festival?
1: Hej, na hejmu cema lewo prajo kulturu, umielstwo, pokazać, co jest mu jako młody Serbia czynima. A ja jestem uczennik, a to dla su haj koncerty szedzę dery zamiatysz. Jo tu by Łużyce jen koncert hać. A mu chcemy poprawom ludzi romadze przynieść młode a stare a od wioski a od miasta też dena Łużyca a honia Łużycu romadze przynieść. No, a chcemy poprawom jednoś jen dobry festival czynić.
0: Co ja znasz jeszcze hynac, ako na drugich festiwalach? W Miłoczańskiej skale to jo nic, przy krabatowym kamieniu to jo wesebna atmosfera tam?
1: Hej, to jo jara wesebna atmosfera, jo jen rum za wumiostwo, za przyrodu, a też za przychodu, za przychod.
0: Ja.
1: No, a ja jestem w towarstwie Nucka, Paulo Kamieniak, towarstwo, a musimy nik młode ludzi, którzy noa w towarstwie smy, a chcemy nasz wic czynić, a pokazać. To miasto to pełne ze skulpturami, a ta przyroda, ja wiara wosobitna, to jest einfach ein jara realny rum.
0: Na co możemy się jasadzić w tym programie? Nic pierwszy raz, które kubki tam ustupują, a penga nie bużo jana muzyka, takie przednoski, nic, albo workshopy takie.
1: No, mamo dżęca, jen przecież ze Spolsku, Oskar Mier, też Walburga Waldzic, Izabela Kalduska, Raja, któryż znate su od soundtrack, od Polonaswana Rika Hanka. A pon ma Krit Lemke, jen przednosk, wod serbskim filmom, a pon pokazamy też krótkofilmy, wod Łużyca film, a pon też Maja Nagel jebudla, a ma jen rozmów. A soboto mamy pon też dżuaniczki, kajesz na przykład serbska rea z dorosłymi, dziećmi, a też koncerty, a też przepwar pęki. Ja so weselu so Janka Hanka, Raja, a też Berlinska Droa. To mamy jara dobry serbski program po tym koncerta, ja pan też dysku.
0: Ja to teke nieco za dolnosarski publikum.
1: Wieso, a mamy też jo w naszej skupiny, któryż ten festival też organizuje, też dolnosarskie przeczele. No, a mamy też hostia ze Stelno Łużycy, ale też ze Sredzne Łużycy. A też z Polski, a też z Berlina, a z Lipsku, ale to cele pisane.
0: Pisane publikum a pisane program. Po takie możemy się jasylić na Witaj Festival. Żinca se zachopio konkretnie w którym czasu?
1: Cioch, 15 godzin. A soboto mamy od 10 brunch, a od 11 startuje te dziewaniczki.
0: Groni, Jakub Čornak, jeden z tych organizatorów Witaj Festivala Žinca a Wicze we Miłoczycach. Jo, uczobny dzień a wiele uspiecha a wiesela życzymy wam.
1: Uczobny dzień.
0: Jo, a jakie szwarc, nie to takie za nas zbywa.

0: Naša reporterka Stefanie Krautzeutz jo w Baltiku mjeduce kóžde žene nam dowolowe impresje připesčelo. Cora jo była w Litawskej, miastem jo se dali udała do Petzajča, jeje žinsajšne pestro přižo z gewonego miesta Letyskie, to jo Riga. Luba Stefanie, ty se zała šiek wet miesta Vilnius do Rigi.
1: Jo, to nie jo celi tak laško, kaž jadn co duce byš do Rigi ze šigom. Rozmi malo šigu jo, ja som namekala jadn šig obžin, a tam su jano dve abo či vagonki, a to jo krádu obkranicované. Chtoš co rád ze šigom do Rigi, tomu hrgu jano dorady daš, zas a zas gledaš na internetu in boku litavskeje železnice, to je pičku komplicirované a dokoleš tak obgranicované jo, ak le Belgien pysče ta litovská železnica dajo te miestne, kiterež sú tam v tom šígu a ty myslíš na kúšte pát rezervirovaš.
0: Jo, to klinc obšal, že komplicirované, ale kaká jo bylo, ben skoncí ta jizba.
1: Což je rýdne, jo, až v litovských šígach, jo, veľvící místno ako v pilských šígach. Ty máš tož místno za svoju tašu a za šukno, za svoje noze a šukno, a což je taký vegin, dítne, až zas a zas přijdu ty vegin, přijazne šafneky, prašajú, lec nechco kafli píše, bo nieco druge. Jo, a tak sme mieli spýt podobny czas, ako sme duce byli im te 4,5 stunde wet Vilniusa do Rigi.
0: Jo, a kak si to miesto Riga spedoba, to słyszysz o nieżelu w naszym uściowaniu wet naszej reporterki Stefanie Krautzeutz. Jo, z naszego muzyku tyżenia przecy jeszcze przeważujemy drogowanie do Baltikuma. Jest nisku formacju Sadu słyszysz o z titulom Skeleta. Jo, to popularna estniska band, która się zwiezuje folk z popom a ze światowej muzyką dalszo z przechwataś.

0: Nasz mienjowiednik jo był zase pilny, kaž se za serske mienja zajmujo, šo večo poradajo, a co veznamenijo, pen meže, šo se nenta jaseliš na nový žijel našeje serije.
1: Mienja ujasnjone. Ved našago mienjovjednika, doktora Kita Křižanka. Žinca?
2: Grožišćo. We mienju Grožišćo som ho już raz pedał. To jo było już przed niekotarymi letami, a pepšavem to mie jo tak jasne, aż nie musim to Žinca wespietować. We Dolnej Łužycy jo Grožišćo mie dwie osobu na nimski Grödec a Grödec. Ale jo hešći Češa vjas, aber samo miestačko, to pak ma w nimske rjece cewo hynakše mie. Sonnewalde, cewo we podmiacorje Dolnej Łužycy. A sonne, swinco, ga pasujo do nientejšnego lješajskego casa. Je přece vesebny fenomen, kaž miestnost ma w serbske a nimske rjece rozdźelnje mieni. Niekak, a to słowo używam wiedobnie, dokolaž cesta dosć nie wieme, co godla to tak jo, z takim, niekak za serbske a nimske luže rozdźelnje aspekty su byli ważne za pomienienie. W tom parze jo serbske pomienienie jasne. Ho, napšaudu jo było stare Grožišćo, kotereš jo było za serbske luže w okolinje charakteristiske. Ale nimske mje. Gela w cwince obswieszona snaž pejeda w rodowaniu teje gele. W to jo to živne pomienienie. Ale snaž, to pak jano meja ideja, jo Sonnewalde to napšešivne susednego miesta Grabin abo Finsterwalde. Ho jo svjetvo, tam jo šamno, to by mego vose pošegovaš na naturu, na přirodnu vegetaciju abo na pestu rodovanja v srežu vjeku, ako obje sedlišća stej nastavej. Lec taka ideja jo pšava, to nie wiem, asi wie, to njama nic cynić ze serbskima mienjoma Grožišćo a Grabin, ale weto jo to przeszenie, kateres mi runu zabiera.
0: Doktora Kita Křižanka, mienjowiednika wet Serbskiego Instytuta, co słyszeli za dwa tygodnie, bużo zase na reżę.

0: Nasz niedźelski moderator Gregor Klimy, co nam jeszcze przerażiś, co ma z nami niedźelu prytk.
1: Znajesz o toś tu rydz? Klince niekak ako italski, ale niejo. To jo Esperanto. Niedźelu jo swietu wyżyn Esperanto, a moj kolega Sebastian Elikowski-Winkla przesza za tym, kto toś tu rydz żyn zapierda. Jo by na żywo, a co godla jo tak, aż radna liczba Esperanto pijedarju teke serskie myżo. To nie wszo, mamy taki nowy muzykalski pestro za nasze dzisi, wiesz, jaki instrument to jo. To buże się uzgę niż niżelu, rono tak słyszymy kolumnista Bernda Pitkuningsa z komentarzem ka aktualnemu położeniu, a przysłuchamy rozgronoju k wysypnym roslinam, a kaki użytk w nim mają.
2: Ja, to jest nieco dobrego.
3: Liniace.
2: Liniace.
4: Możesz się nuć, sednuć tam.
3: Jo.
4: Liniace.
3: Jo.
2: Takie za Turki futrowali.
3: To są te male, u nas rosną te wielkie.
2: A to są takie liniace?
3: Jo.
2: Aha, wielkie a male.
3: Jo.
2: Aha. My gronimy żagajce u nas. To z żagli, aż się tam cyty przyjmił.
1: Zaszedł już z takim niedzielu nasze uściewanie, jako przecież wet na pojadno w radiu albo live streamie.